czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCero.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESCero.
1: W ESCero.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCero.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESCero.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Age Bloxy Countdown to Insanity w Esterok. A przed nami kawałek, który Steven Tyler napisał z myślą o swojej córce i o tym, jak wiele czasu z jej dorastania mu umykało w czasach, kiedy musiał dość intensywnie koncertować, no a przy okazji żyć życiem rock'n'rollowca. Jaded to numer Aerosmith, który już za momencik zagram dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Potrzebują bezpieczeństwa i solidarności, nie tylko ze strony władz, ale także społeczeństwa. Między innymi dlatego warto dołączyć do akcji Tęczowa Wstążka.
3: Często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć tą osobą bezpiecznie. Chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
2: Mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
7: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esca Rock.

Edyta Bartusiewicz i Sen w Ester Rock za nami. Przed nami natomiast teraz, proszę Państwa, The Boss we własnej osobie. The Boss, który w miniony poniedziałek zagrał koncert w Madison Square Garden. Dołączył do niego na scenie niejaki Tom Morello. Wspólnie zagrali numer Clampdown, czyli cover grupy The Clash. No i jak donoszą ci, którzy na tym koncercie byli, podobno to było niesamowite doświadczenie, ponieważ E Street Band pana Bruce'a Springsteena sprawił się doskonale i energia, która dawała kopa ze sceny w numerze Clashów, była absolutnie nieposkromiona. Oj, raz zobaczyć taki występ Toma Morello i Bruce'a Springsteena razem na jednej scenie. Ależ to byłby czad. No to Bruce Springsteen, Westerok i jego klasyczne Dancing in the Dark.

0: Razor Light i America, tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. In The End grupy Linkin Park.
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: Każdy poniedziałek serwuje mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: System of a Down i Toxicity w Esterok. Coś mi mówi, proszę Państwa, że tego numeru na 100% nie zabraknie na dwóch koncertach System of a Down w Polsce na Stadionie Narodowym. To już 18 i 19 dzień lipca 2026 roku. To moim zdaniem będzie jedno z najważniejszych wydarzeń rockowych, metalowych i w ogóle okołogitarowych 2026 roku. Razem z System of a Down na scenie pojawią się panowie z Queens of the Stone Age i Acid Bath. Bilety, z tego co wiem, jeszcze są. Ceny startują od 300 paru złotych do nawet nieco ponad 1500. Warto, jeśli jeszcze Państwo tych biletów nie mają, w tak owe się zaopatrzyć. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Teraz singiel promujący debiutancki krążek niejakiej Violet Grohl, czyli córki Dave'a Grohla. Singiel nosi tytuł 595.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Man in the Box to Alice in Chains w SC Rock. Przed nami natomiast, proszę Państwa, kawałek, podczas którego tworzenia oj się działo. Atmosfera w studiu podobno była bardzo napięta. Gromy były ciskane, błyskawice błyskały. No a to dlatego, że podczas nagrywania tego kawałka w studiu spotkały się dwie nietuzinkowe osobowości. David Bowie i Freddie Mercury. David Bowie, który gościnnie się pojawił na tym kawałku, ale, broń Boże, nie chciał być tylko gościem. Chciał również mieć wkład w artystyczny, ostateczny wygląd utworu Under Pressure. To z tego wyszło, to wszyscy doskonale wiemy i bardzo dobrze, że panowie Freddie i David spierali się i sprzeczali i rzucali w siebie gromami, a czasami mięsem, bo dostaliśmy produkt praktycznie idealny. I tego praktycznie idealnego kawałka już za momencik posłuchamy w SC Rock, bo to będzie Queen i David Bowie i Under Pressure.
1: Autopromocja. SC Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard of ZZ Top.
6: Hi, I'm Alanis Morissette.
7: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
8: and you're listening to
9: Eska Rock.

To Kings of Leon, to Use Somebody w Estrock. Oj, nie mogę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, żeby ten numer nie zabrzmiał podczas nadchodzącego koncertu grupy Kings of Leon. Ten już 17 czerwca, to jest środa, w Łodzi, w łódzkiej Atlas Arenie. SK Rock ma patronat medialny nad tym koncertem i zdradzę Państwu w tajemnicy. Proszę naprawdę nikomu nie mówić, że będą na naszej antenie do zdobycia bilety na ten koncert. Także proszę być czujnym. Ja tam na pewno będę. Także mam nadzieję, że się spotkamy i zbijemy piątkę. Kings of Leon już 17 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Tymczasem Westerok teraz, Led Zeppelin i Whole Lotta Love.

0: Never Tear Us Apart to INXS. Westy Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Za momencik wybije 11, a po 11 na antenie Eski Rock pojawi się Obywatel GC. Wybrałem dla Państwa numer. Tak, tak, to ja.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jason Biggs, gwiazdor American Pie, rozwodzi się z żoną po prawie 20 latach małżeństwa. To jest ten, nie wiem czy Państwo pamiętacie, który z Charlotką to robił. Pamiętacie z filmu? Nie pamiętacie American Pie. Ale ja rozumiem, bo Charlotka przynajmniej nie zrobi mu awantury w domu.
3: To był francuski jeleń, który biega w kółko, zatarza się i przewraca i w ogóle jest zmarowany.
2: Jeleń też człowiek czasami musi odreagować.
3: Co to było?
2: Ryk jelenia to na rykowisko.
3: To było rykowisko?
2: No, chcesz jeszcze raz? Proszę bardzo.
3: Daj.
2: Czekaj, nie, mogłem zgrać to gdzie indziej. To mogła być jakaś ubikacja miejska.
3: Tak mi się wydawało.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 17 dzień maja, niedziela, imieniny Sławomir, Weronika, Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Paschalis. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, jubilatom wszystkiego najlepszego. Jeśli zaś chodzi o nietypowe święta w kalendarzu, dziś mamy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, no i przede wszystkim Światowy Dzień Pieczenia. Także proszę coś upiec pysznego, żeby w odpowiedni sposób dzisiejsze święto celebrować. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jeszcze do 12 jesteśmy razem. Teraz Nickelback i Bones for the Crows.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Foo Fighters i Everlong w Esterok. Opowiadałem Państwu dzisiaj o koncercie 17 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie, kiedy to wystąpią panowie z Kings of Leon, a dwa dni wcześniej na PGE Narodowym w Warszawie, 15 czerwca, właśnie pojawią się Foo Fightersi. I coś mi się wydaje, że tego numeru raczej też nie zabraknie. No, przekonamy się. Widzimy się 15 czerwca na Narodowym, na koncercie Foo Fighters, tymczasem już za moment Westerok Van Halen. Mam dla Państwa absolutny klasyk. Can't Stop Loving You.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: Reklama.
6: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
7: This is Jack White.
8: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

To ONA i drzwi Westerok, a my teraz przenosimy się z naszego podwórka do Republiki Południowej Afryki. Dokładnie do Pretorii, bo to tam w 1999 roku powstał zespół Cedar. Wówczas jeszcze pod nazwą Saron Gass. Zespół Cedar zdobył międzynarodową sławę, między innymi dzięki kolaboracji z artystką, która jest jedyną artystką w swoim rodzaju. Z Amy Lee, z zespołu, oczywiście Evanescence. Evanescence, przypominam, już 5 czerwca wydaje najnowszą płytę zatytułowaną Sanctuary. Ja już nie mogę się doczekać, bo singiel promujący ten krążek obiecuje naprawdę dużo dobrego, ale właśnie w stylu klasycznego Evanescence. No dobra, to wracamy do kolaboracji Evanescence i Cetera, a konkretnie Amy Lee i Cetera i numeru Broken, który jest absolutnie genialnym kawałkiem i właśnie teraz ten kawałek gram dla Państwa Westerok.

Escaroc.

0: takim oto tanecznym krokiem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie. Mando Diaoi, Dance with Somebody. Zbliża się 12, po 12 w SC Rock Melina. My natomiast usłyszymy się już jutro o 9 rano. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Życzę pięknej reszty niedzieli, no i proszę zbierać energię na nadchodzący ciężki tydzień pracy. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia.
1: To promocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Marek Kozubel.
3: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. To jest SK Rock.

0: zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel. Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
2: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą służby, ministrowie, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
0: Melina, Eski Rok. Dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina Weserok. Ze mną z Wami dr Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu. Kijów, Czernichów, Sumy 2022. To pokazuje widzom, którzy nas oglądają, słuchacze wysłuchali. I cytujesz jednego z dowódców amerykańskiej armii, który powiedział do generała Załużnego, coś mniej więcej, miałeś szczęście, chłopcze, jak rozumiem, po klęsce tejże ofensywy pierwszej rosyjskiej z przedwiośnia roku 22, kiedy Rosjanom się nie udało zrobić to, czego zamierzali. No więc proponowałbym rozwinąć wątek szczęścia versus ciężka praca, jeśli chodzi o to, co Ukraińcy zrobili wtedy wiosną 22.
1: No tutaj to bardziej mamy do czynienia z tym, że to szczęście, tak na dobrą sprawę, miało swoje źródło w planach rosyjskich. W ich podejściu do Ukrainy, tego jak ta inwazja ich zdaniem powinna przebiegać i tego, że prawdopodobnie nie przygotowali sobie planu B. Także
0: zlekceważyli po prostu przeciwnika.
1: Dokładnie. I jeżeli już mówimy właśnie o szczęściu, to ono właśnie tutaj się pojawia. Bo na dobrą sprawę poza tym, to Ukraińców czekała naprawdę bardzo ciężka walka. To zwycięstwo nie przyszło tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Choć rzeczywiście w tamtym czasie pojawiało się wiele takich medialnych doniesień, nagrania, krótkie klipy filmowe przedstawiały to wszystko w taki sposób, że armia ukraińska złożona jakoby z samych niemalże ochotników, lekko uzbrojonej piechoty, powiedzmy tam nastolatków w długich włosach i że oni właśnie z tymi kałasznikowami w jednej ręce, w drugiej z jakąś tam amerykańską wyrzutnią pogonili wielkie pancerne kolumny rosyjskie. No ten obraz tak naprawdę, choć owszem, władze ukraińskie, propaganda ukraińska tak troszeczkę to przedstawiały, to on nie miał zbyt wiele wtedy wspólnego z rzeczywistością. W ogóle też, jeżeli chodzi o Amerykanów, oni w ogóle też lubią sobie przypisywać ten sukces, tą właśnie te cudze zasługi. I to widać chociażby w tym, co mówi Donald Trump, że to jakoby dzięki tym dżewelinom, które on zgodził się Ukrainie nie przekazać, a sprzedać podczas swojej pierwszej kadencji, no to udało się te rosyjskie kolumny roznieść w pył. No tak naprawdę analizy chociażby Królewskiego Instytutu takiego brytyjskiego, Rusji on się nazywa, wskazywały na to, że tak na dobrą sprawę większość strat Rosjanom w tamtym czasie zadano przy użyciu ciężkiego uzbrojenia. Czyli tutaj mowa o artylerii, czołgach, samolotach też w końcu. Właśnie to też jest często pomijane, ale ukraińskie lotnictwo bardzo aktywnie też brało udział właśnie wtedy w działaniach wojennych, w tym też we wspieraniu wojsk lądowych. Także na dobrą sprawę to powiedzmy tak, było trochę owszem tego szczęścia, ale ono wynikało z czegoś zupełnie innego niż zapewne myślał generał Mark Milley, bo to właśnie jego były słowa do generała Załużnego. No ale poza tym mimo wszystko tam było bardzo dużo ciężkiej pracy, mimo wszystko morale Ukraińcom to pisało wtedy, że to się po prostu w pewnym momencie nie posypało. Czynników, które przyczyniły się do ukraińskiego zwycięstwa, było właśnie kilka.
0: To po kolei pójdziemy, ale najpierw chciałem zapytać, bo tak jak czytałem o tobie, to, że byłeś jednym z nielicznych, tak przynajmniej świadkowie relacjonują, wtedy na początku 22 roku, który nie był w frakcji defetystycznej, że Rosja rozniesie Ukrainę dosyć szybko. Więc jeżeli opiera się ta relacja na prawdzie, na czym opierał się twój może nie tyle optymizm, co wiara w to, że Ukraina może dać radę?
1: Na dobrą sprawę ja podejrzewałem, że może nawet być jeszcze ciężej. Były pewne rzeczy, które ja przewidywałem, że na przykład Ukraińcy będą musieli się szybko wycofać z północnej części obwodu ługańskiego, dlatego że po prostu ta nieokupowana przez Rosjan część tego obwodu, ona była taką strefą zgniotu. Więc po prostu były takie obszary, ja o tym pisałem wtedy na Facebooku, takie robiłem sobie, można powiedzieć, amatorskie analizy. Spodziewałem się, że Ukraińcy stamtąd będą musieli się wycofać, że będą po prostu takie odcinki, z których będą musieli to zrobić, żeby uniknąć okrążenia, ale byłem przekonany, że będą na pewno bronić miast obwodowych. Dlaczego? Ukraińcy chcieli też wtedy uniknąć takich sytuacji, jakie były na przykład w roku 14, gdzie Rosjanie opanowali Donieck, Ługańsk, potem zaczęli tam organizować jakieś te pseudoreferenda. Ukraińcy chcieli za wszelką cenę tego uniknąć. Nie udało się to do końca, bo trzeba pamiętać, że na początku 22 roku Rosjanie zdobyli jedno miasto obwodowe, Cherson. No inna sprawa, że do końca roku go nie utrzymali. I to był akurat pozytyw dla Ukraińców. No.
2: Melina, Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Ja obserwowałem mniej więcej od wiosny 21 roku, no tak bardziej skrupulatnie, dokładnie te przygotowania ukraińskie i już wtedy zauważalne było jedno. Ten brak wiary polityków cywilnych, większości z nich, nawet tych z opozycji, że Rosja przejdzie do takich działań pełnoskalowych, to znaczy, że już nie będzie zabawy w jakichś tam separatystów, w fałszywe flagi, tylko po prostu, że flaga w barwach Aqua Fresh na czołgach ruszy w kierunku Ukrainy. I jeżeli były jakieś środowiska, które dostrzegały zagrożenie, no to byli to głównie wojskowi, te środowiska patriotyczne, nacjonalistyczne, część aktywistów społecznych, no i właśnie ta jakaś tam pewna garstka polityków. I po prostu obserwowałem, co na przykład niektórzy z nich mówili, czy to w wywiadach, w prasie fachowej. Tak samo obserwowałem portale branżowe ukraińskie. Tymi na przykład zachodnimi się niezbyt interesowałem, ponieważ tam podejście z jednej strony do Ukrainy, z drugiej strony do Rosji wyrażało się mniej więcej w czymś takim, że bardzo mocno zawyżano zdolności rosyjskie. Trzeba pamiętać, że to nie tylko Rosjanie wtedy przedstawiali własne siły zbrojne jako rzekomą drugą armię tego świata, ale również i na Zachodzie była taka tendencja do takich narracji. Ja w swojej poprzedniej książce, którą napisałem wspólnie z Michałem Bruszewskim i Maćkiem Szopą, kolegami z Defense 24, to zwróciłem uwagę, tak dorzuciliśmy to do zakończenia, dorzuciłem coś takiego, jak oglądałem serial Jack Ryan, ten, co na Amazonie leci, to chyba był trzeci sezon, z tego co pamiętam, tam się pojawia właśnie wątek stosunków z Rosją.
1: I... Ale mówisz o tym o sezonie, co w Czechach się dzieje?
2: Dokładnie.
1: Jezus, przecież tam nic nie pasuje. Ja, aż mi mózg płonął, no, jak momentami to, co oni tam powymyślali.
2: Ale ale najlepsze jest to, że właśnie ten serial, on wyszedł w momencie, kiedy inwazja już miała miejsce, więc my na online z jednej strony oglądaliśmy to, co się dzieje na Ukrainie, a z drugiej Jack Ryan.
1: Nie, bo pierwsze dwa sezony spoko, ale ten trzeci jeszcze z tym wątkiem tej kandydatki prezydentki, nie, w ogóle, ale sprawdźcie, proszę Państwa, sprawdźcie. No mów.
2: Znaczy sam serial jest ciekawy, bądź, a jakoś ten trzeci sezon to faktycznie, ale coś właśnie już w nim przebijało. Tam nawet jest taka scena, gdzie kolega Jacka Ryana rozmawia z tą czeską prezydent i mówi jej, że no już wojska rosyjskie po kilku zaledwie dniach stanęły nad granicą ze Słowacją. Tak. Tam, co tam jeszcze było rozchwalanego? Sprzęt rosyjski, systemy S-400.
1: Tak, kolega do mnie wtedy teraz... pisał, bo on oglądał to wcześniej i mówi, że Amerykanie już uznali, że wojna w Ukrainie jest przegrana. Tak, tak.
2: Ale właśnie taka tendencja do takiego myślenia była obecna u Amerykanów. Przecież no, nawet jak się ogląda te pierwsze doniesienia prasowe, no to oni twierdzili, że no, Ukraine is gone. No to było takie podejście ich. Im się nie chciało wierzyć w to, że Ukraińcy mogą się obronić. Dlatego ja po prostu no, nie interesowałem się tym, co piszą Amerykanie. I mi się wydaje, że to mi zapewniło jakiś taki może, nie wiem, czy to większy komfort w tym zakresie, że nie zaśmiecałem sobie głowy takimi kwestiami. Ja się po prostu skupiłem z jednej strony na Ukrainie, a z drugiej strony na Rosji. Na tym, jak ta armia rosyjska wyglądała, jakie wydawało się moim zdaniem, że są jej zalety, gdzie są jej wady, jak Ukraińcy mogą na to odpowiedzieć. I tutaj Ukraińcy w zasadzie sami podrzucali pewne sugestie. Na przykład na portalu Defense Express chyba w grudniu albo może gdzieś do połowy stycznia. Teraz już powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie kiedy. Jeden z ukraińskich czołgistów powiedział po prostu redaktorowi tego portalu dla serii Sergija Zgórca, że najskuteczniejszą metodą na rosyjskie kolumny pancerne będzie ich wpuszczenie w głąb Ukrainy, a potem odcięcie od zapasów paliwa. No i to już była taka sugestia. To dawało pewien pomysł, jak to może się potoczyć, a potem obserwujemy tą końcówkę lutego, cały marzec 2022 roku i to się materializuje. I ja faktem no, napisałem niedługo przed rosyjską inwazją, jak ja bym to widział, dlaczego ja nie uważam, że Ukraińcy są z góry skazani na porażkę. Zwracam uwagę na bardzo silną obronę przeciwlotniczą Ukrainy i pod względem liczby właśnie tych systemów obrony przeciwlotniczej wcale nie jakichś takich przestarzałych. No, powiedzmy tak, system S-300 które też i mieli i posiadają nadal Rosjanie, to nie są jakieś beznadziejne systemy, no, umówmy się. Dlatego no, brałem pod uwagę, że na przykład ukraińskie lotnictwo może zostać rozbite, ale zostanie właśnie ta obrona przeciwlotnicza. Ale też z drugiej strony uważałem, że Ukraińcy na pewno niedługo przed inwazją dokonają rozproszenia chociaż części swoich sił, po to, żeby jak najbardziej zminimalizować szkody, które może wywołać rosyjski atak rakietowy, naloty lotnicze. Także no, tutaj brałem po prostu to wszystko pod uwagę, a także obserwowałem postawę społeczeństwa ukraińskiego. Te, nie tylko zresztą te, można powiedzieć, wyniki sondaży, badań opinii publicznej, na przykład Centrum Razunkowa czy KMIS-u, a one wskazywały na to, że dość duży odsetek Ukraińców deklarował gotowość do wzięcia broni do ręki i obrony przed Rosjanami. A pamiętajmy, że to był jeszcze moment, kiedy owszem, trwała wojna hybrydowa, ale do tej pełnoskalowej jeszcze nie doszło. Więc nawet wśród społeczeństwa takiego jeszcze nie było pewnego przeświadczenia, że żołnierz ukraiński da radę.
0: Melina w SC Rock.

0: promocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.
3: To jest S.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Pamiętajmy, Ukraińcy też przez całe dekady żyli w takim przeświadczeniu, że no jako Ukraińcy są takimi jakby podludźmi względem Rosjan, takimi troszeczkę wiejskimi przygłupami. Tak to wszystko przedstawiała jeszcze sowiecka propaganda, jeszcze sowiecka kinematografia, gry komputerowe, a to wszystko też poniekąd przelewało się i do świadomości i Polaków, Amerykanów, Brytyjczyków. No, zwrócę tutaj uwagę na jeszcze jedną rzecz. Taka ciekawostka. Przez pryzmat czego bardzo często chociażby Brytyjczycy spoglądają na wojny napoleońskie? Czy jest to tylko przez pryzmat Waterloo, Wellingtona albo na przykład serii o Richardzie Sharpie? Chciałbym, żeby tak było, ale nie, tak nie jest. Wystarczy spojrzeć na to, jaką dużą popularnością cieszy się spojrzenie Lwa Tołstoja na wojny napoleońskie. No to czyli mowa oczywiście o wojnie i pokoju. Więc na Zachodzie i częściowo też w Polsce, chociaż mam właśnie wrażenie, że w Polsce akurat ludzie mają troszeczkę bardziej trzeźwe spojrzenie też na to, jacy naprawdę są Rosjanie. Mniej jest u nas wiary w jakąś mityczną rosyjską duszę. Trochę mam na wrażenie, że u nas właśnie realistycznie mimo wszystko spoglądano na to. Ale na Zachodzie to jednak z grubsza Ukraina faktycznie była skazana, spisana na straty, że tak to można powiedzieć. No i po prostu ignorowano to wszystko. Ignorowano zmiany, jakie następowały w armii ukraińskiej. Mark Galotti nawet opisuje w swojej książce Wojny Putina taką sytuację, gdzie na jednej konferencji wystąpił ukraiński oficer, no i właśnie po jego wykładzie, takim dość pesymistycznym dla Ukrainy, no to wyraził swoje wątpliwości. Dlaczego no takie negatywne oceny? Pan Galotti i inni obecni mówili o Ukrainie, o jej szansach na obronę, na zwycięstwo, no bo on był przekonany, ten żołnierz, że jeżeli Rosjanie uderzą pełnoskalowo, to Ukraińcom uda się obronić. No i dla Galottiego to był przejaw jakiejś takiej buty, pychy, a tu proszę bardzo, no rok 22, można powiedzieć, że no, pokazał, kto miał rację. Galotti w zasadzie no, też przyznaje.
3: Znaczy, ja powiem ci tak, ty jesteś ekspertem, ja nie. Śledziłem oczywiście maniakalnie media i pamiętam, bo robiłem program w sobotę, pierwszą sobotę wojenną, czyli to było 40 godzin po ataku, jakoś coś takiego. I jednym z gości był Witold Jurasz z Onetu, który powiedział wtedy, kiedy generalnie dominowało nastawienie, że no to jest po ptaka, zaraz Ukraińcy przegrają, on powiedział, że jeżeli wytrzymają 96 godzin, to nie przegrają. Nie wiem, nie potrafię odtworzyć jego ścieżki myślowej dzisiaj, ale liczyłem te godziny, naprawdę. Liczyłem i tak, jak doszło do tych 96, to nawet napisałem do Jurasza, słuchaj, jest 96, dadzą radę? Oni dadzą radę. Więc też, a ja byłem przekonany, że tak wyglądało, że będzie powtórka 14, no tylko z paroma wystrzałami, tymczasem nic. Ale chciałem tu zapytać, bo tak, Władimir Zełenski w wyobraźni popkulturowej zachodniej, poza wcześniej, wiadomo, wcześniej aktor, kabareciarz, ale narodził się w sensie politycznym, kiedy poszedł w świat, nie wiem, czy to była prawda, czy nieprawda, że wysłał SMS-a na propozycję ewakuowania z Kijowa, że miał odpowiedzieć Amerykanom, nie potrzebuje podwózki, potrzebuje broni. Teraz mówię, sino ne vero e bon trovato, jak to mówili Włosi, nawet jak nieprawda, to dobrze zmyślone, ale ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji, że też był otoczony często politykami prorosyjskimi, probiałoruskimi, etc., etc. I chciałem się zapytać, co tu się zadziało i to zarówno i z samym Zełenskim, i z jego kręgiem, abstrahując, co sądzimy dzisiaj o Zełenskim jako polityku, no to stał się twarzą, symbolem oporu ukraińskiego. I co się działo też w tej dynamice między Zełenskim i jego kręgiem, a generałem Załużnym, czy w ogóle kręgami wojskowymi? Trzy pytania albo więcej pytań w jednym, ale proszę, panie doktorze, jedź pan.
2: No to tutaj w zasadzie pan redaktor odpowiedział właśnie na te pytanie, jeżeli chodziło o tą postawę Zełenskiego sprzed wojny pełnoskalowej, sprzed tego przeformatowania się tej wojny, czy tam półwojny hybrydowej, właśnie w taką już, no można powiedzieć, klasyczną. No to właśnie, on w to nie wierzył. On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie.
3: Domniemanie prorosyjskie nawet. No, może nie prorosyjski, no tak, prorosyjski.
2: Znaczy tak, można, on tak, ciążył w zasadzie do Europy, tak, o właśnie, on nie był antyrosyjski, ciężko jest powiedzieć, czy był prorosyjski, ale fakt faktem go dużo osób prorosyjskich otaczało.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Na pewno Budanow jest lepszy od Jermaka. Jest to osoba dużo bardziej konstruktywna. To warto właśnie zwrócić uwagę na to, że nawet dzisiaj nie zawsze, nie wszystkie jego działania czy słowa to można tak właśnie jednoznacznie...
1: To co się zadziało wtedy, w lutym czy w marcu, w czasie, który opisujesz w książce, z przemianą przywództwa cywilnego Ukrainy? I co się działo wtedy z dowództwem wojskowym w tych kluczowych dniach?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o Zełenskiego, mam wrażenie jest takie, że chyba jakieś jego iluzje co do Rosji, co do Putina, możliwości dogadania się z nim, nie całkowicie, ale w dużej mierze runęły. I Zełenski, czy tego chciał, czy nie, zmienił się takiego troszeczkę prezydenta w stylu Poroszenki. On przychodzi do władzy mówiąc, że on nie jest prezydentem wojny, tylko pokoju. I o ironio sam się stał tym prezydentem wojny. Kolejna kwestia jest taka, że być może te też doniesienia o tym, że miał on być planowany do odstrzelenia, miał być celem zamachu, likwidacji albo porwania, tak samo jego rodzina, być może to też wpłynęło na pewne usztywnienie, chociaż chwilowe, jego stanowiska, ale pamiętajmy też, i dobrze opisuje to Simon Schuster w swojej książce Showman, że tak na dobrą sprawę bardzo szybko Zełenski zaczął domagać się tego, aby podjęto jakieś rozmowy z Rosją. Czy to poprzez pośredników, czy to właśnie Ukraińcy mieliby bezpośrednio rozmawiać z Rosjanami i do takich rozmów doszło. Na początku na Białorusi.
1: Potem w Stambule, tak?
2: Dokładnie, a potem był Stambuł. I tutaj właśnie też bardzo ważna informacja, bo bardzo często uważano, że na przykład te rozmowy stambulskie zerwał Zełenski. Po tym jak właśnie Dawid Arachamia, czyli szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Ludu, to podkreślę, to partia prezydencka Zełenskiego, to on jak wrócił, to przedstawił, co tam było, a tu nagle 29 marca po odwrocie Rosjan wojska i służby ukraińskie wchodzą do Buczy, Irpienia.
1: I odkrywają
2: masowe właśnie groby, albo na przykład pojedyncze nawet ciała w piwnicach, w jakichś beczkach. No i teraz się zaczynają problemy, bo nagle się okazuje, że usztywnia się stanowisko części polityków cywilnych, nawet z grona Zełenskiego. To jest właśnie bardzo ciekawe. A sam Zełenski jest w takiej sytuacji, gdzie ma tylko dwie ścieżki do wyboru. Albo się skłócić nawet z tą grupą i dążyć dalej do podpisania jakiejkolwiek umowy z Rosjanami, nawet niewygodnej, albo kontynuować walkę dalej. I to właśnie Schuster o tym pisze. I moim zdaniem to jest ciekawe odkrycie, bo to ciekawie pokazuje, jaki był właśnie stosunek Zełenskiego do tego wszystkiego. A tu się okazuje, że to wcale nie jest takie jednoznaczne. Tutaj trzeba podkreślić, że media ukraińskie, ale też i na Zachodzie, ulepiły właśnie bardziej z Zełenskiego takiego bohatera, przywódcę ludu, takiego trochę nowego Chmielnickiego. Ja wiem, że może w Polsce to porównanie...
1: No tak, ale na Ukrainie to jest pozytywne.
2: Dokładnie. Można powiedzieć taki ukraiński Waszyngton. O, może użyjemy takiego określenia. Także ulepiono z niego takiego bohatera, choć on się tak na dobrą sprawę nim stał, trochę z przypadku, a trochę z przymusu. Owszem, on trochę wniósł do tego.
1: No już zawsze mógł uciec, no.
2: Dokładnie. Inna sprawa jest taka, że na pewno przeszacowuje się wpływ tego, że on właśnie został. Owszem, to pewien wpływ miało, ale nie jakiś taki super decydujący na wszystkich Ukraińców, bo kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą służby, ministrowie, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Wtedy ja tylko tytułem takim małym, może nie tyle polemiki, co wkładu do dyskusji, bo ty mówisz, że nie można przeceniać roli Zełenskiego, a ja od razu myślę, jako magister nauk historycznych przywiązany do znaczenia symboli, okej, ale co by było, gdyby wyjechał i by go zabrakło? Znaczy w tym sensie prezydenta, który, wiesz, ucieka O to mi chodzi. Znaczy,
2: fakt, racja. Bo tutaj, owszem, trochę moje podejście do Zełenskiego może być zbyt, jakby to powiedzieć...
1: Ja go nie romantyzuję, tylko mi chodzi, wiesz, symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne, no.
2: To prawda.
1: Wiesz, zachowując, nie zaprzeczam. Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał w Arłamowie, czy tam w uwięzieniu i tak dalej, kolaboracyjnej jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie wiem, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
2: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
0: Melina w Est.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Potrzebują bezpieczeństwa i solidarności, nie tylko ze strony władz, ale także społeczeństwa. Między innymi dlatego warto dołączyć do akcji Tęczowa Wstążka.
2: Często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć tą osobą bezpiecznie. Chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
1: Mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Tymczasem nagle się okazuje, że Rosjanie przegrywają, wycofują się, ponieśli bardzo duże straty sprzętowe, ludzkie, a do tego jeszcze trzeba pamiętać, że właśnie na północy Ukrainy użyto bardzo wielu oddziałów, jednostek powietrzno-desantowych, sił specjalnych i to właśnie te oddziały też poniosły dotkliwe straty osobowe. I te straty są takie, że ich się szybko nie odkuje. To nie jest jak właśnie jakaś gra komputerowa, prawda?
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel, a rola generała Załużnego?
2: No to jest bardzo ciekawa rola. To jest postać, którą no, ja częściowo do pewnej miary też trochę idealizowałem, ale w kontrze właśnie do Zełenskiego, dokładnie, i do poprzedników Załużnego, to znaczy do generałów Rusłana Chomczaka i Wiktora Murzenki. I tutaj, co działało na plus, jeżeli chodzi o Załużnego, również w porównaniu do jego dwóch poprzedników, to jest zdecydowanie to, że on chyba dużo lepiej rozumiał, jak ogromną rolę pełni ukraińska ludność cywilna w tym planie obronnym. Jak ważną rolę pełnią właśnie symbole. Umiejętność ich sformułowania, stworzenia i użycia. Lepiej rozumiał social media. I to mu pozostało do dzisiaj. Kolejna też kwestia, Załużny w porównaniu do poprzedników jest charyzmatyczny. Jemu, z uwagi na to, że był oficerem niższej szarży, że tak to ujmę, w latach 14-15, to nie można było przypisać odpowiedzialności za różne porażki. Tego komfortu właśnie nie mieli na przykład Chomczak, właśnie Murzenko, nawet Syrski, bo tak naprawdę niewiele osób zwraca uwagę na to, w jakich oni warunkach musieli walczyć. Niejednokrotnie też tą jedną ręką związaną z tyłu, szczególnie od czasu, kiedy Poroszenko podpisał te nieszczęsne porozumienia mińskie. I wtedy właśnie no, żołnierzom ukraińskim mocno ograniczano możliwość na przykład odpowiedzi na ataki Rosjan i kolaborantów, na przykład przy użyciu ciężkiej artylerii. Stąd na przykład walki o Debalcewę, gdzie dowodził Syrski, miały taki, a nie inny przebieg. I na to wtedy społeczeństwo ukraińskie nie bardzo chciało zwracać uwagę. Na siłę poszukiwano winnych. No głównie wtedy skupiono się na Murzence, który był głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy i szefem sztabu generalnego. A na Załużnym to wszystko nie wisiało, a też walczył. Ale jakoś tak, można powiedzieć, wizerunkowo, medialnie nic mu takiego nie przypinano. On lepiej pracował z mediami. Zresztą jest taka też ciekawa sytuacja. Ją opisuje teraz Czmut, który jest po dziś dzień prezesem fundacji Comeback Alive, czyli Wróć Żywym. Ona została założona już niedługo po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bardzo stara się wspierać materiałowo i szkoleniowo wojska ukraińskie. To na spotkaniu z Załużnym usłyszał od niego coś takiego, że jedynym ratunkiem dla Ukrainy jest zjednoczenie się Ukraińców pod jednym sztandarem i wsparcie udzielone armii przez ludność cywilną. To mniej więcej coś takiego było i to się udało. To się w roku 22 niesamowicie udało. Zapał był ogromny. W dużej mierze on został wykorzystany. Być może można byłoby to zrobić wtedy lepiej w niektórych aspektach. No ale mimo wszystko rok 22 skończył się zdecydowanie dla Ukrainy pozytywnie. To, co też rozumiał Załużny, to też to, że ważna była decentralizacja dowodzenia. Szczególnie w sytuacji, gdy Rosjanie zaczną na początku inwazji ostrzał rakietowy, też na stanowiska, różne budynki decyzyjne, gdzie są sztaby. Także tutaj też odegrało bardzo ogromną rolę, że Załużny dał oficerom wolną rękę. W warunkach takiej chaotycznej, manewrowej wojny to zdawało egzamin, to, że oni nie musieli każdorazowo raportować, że utracili kontrolę nad jakąś wsią, choć bywało, że to też stwarzało niekiedy pewne problemy, żeby na przykład ustalić, jaka jest sytuacja taktyczna i to niestety zostało niektórym ukraińskim dowódcom do dzisiaj, że po prostu o pewnych rzeczach nie mówią, po prostu fałszują w raportach i potem taki raport idzie do góry. No i pytanie teraz, komu ma wierzyć taki generał, który dowodzi armią, czy raportom swoich oficerów, czy temu, co pokazuje jakaś grupa młodych analityków dwudziestokilkuletnich na jakimś tam, powiedzmy, portalu Deep State UA. Więc tutaj są właśnie też takie kwestie. To pewne problemy pozostają do dzisiaj. I komu bardziej, gdybyśmy mieli odpowiedź na pytanie, komu bardziej Ukraińcy powinni zawdzięczać zwycięstwo, komu bardziej dziękować w roku 22, to gdybym miał wybierać Zełenski czy Załużny, no to bez dwóch zdań wskażę na Załużnego. Dlaczego też? Ponieważ nawet plany obronne jakie on stworzył razem ze swoim zespołem, czyli generałem Szeptałą, ale też i właśnie Syrskim, który był już wtedy awansowany na dowódcę wojsk lądowych. No, Syrskiemu też właśnie wtedy przekazano tą późniejszą rolę dowódcy obrony Kijowa. To już właśnie wtedy zaczęto opracowywać te plany obronne, ale co ciekawe, w tajemnicy przed władzami cywilnymi. To jest też bardzo...
1: Dlaczego?
2: Obawiano się, że poprzez te prorosyjskie i probiałoruskie sylwetki w otoczeniu prezydenta plany obronne wyciekną do Rosjan. Chociażbym też nawet nie wykluczał, że może też w jakimś mierze obawiano się tego, co będzie, jeżeli poprzez Stany Zjednoczone to jakoś nie przejdzie do Rosji. Bo tutaj te relacje Załużnego z Amerykanami, to widać, że one też takie troszeczkę są niejednoznaczne. Zresztą też nie bez powodu Załużny wolał wybrać Wielką Brytanię jako to miejsce, gdzie zostanie, można powiedzieć, zesłany tak na dobrą sprawę.
1: Ambasadorem.
2: Dokładnie. On wybrał bez dwóch zdań Wielką Brytanię, nie na przykład Stany Zjednoczone, gdzie też mu proponowano. No, wybrał Albion. I właśnie dlatego ja uważam, że nie bez powodu.
0: Słuchacie Meliny w SROK.

0: Adrenalina Eski Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Zdaniem założnego Brytyjczycy dużo lepiej rozumieją, mimo wszystko, mimo tego lwa to ustoja, lepiej rozumieją Rosję i chociaż wyrażali jakąś wolę lepszego poznania Ukrainy. Bo tutaj też często się zwraca uwagę, że Brytyjczycy mieli niejednokrotnie bardziej trzeźwe spojrzenie na Ukraińców, na Rosję niż Amerykanie. Co prawda też za bardzo Brytyjczycy nie wierzyli, no może poza Borisem Johnsonem, że Ukraińcy się obronią, ale zauważalne było też coś innego. Otóż przed inwazją Brytyjczycy podejmowali pewne działania z dostawami sprzętu, które poniekąd zmuszały Amerykanów do tego, żeby w jakiś sposób dogonić albo przeskoczyć Brytyjczyków. Jak na przykład Brytyjczycy początkowo wysłali na przykład te wyrzutnie NLAW pocisków kierowanych, to na początku wielu, pamiętam nawet w Polsce analityków, nie mogło w to uwierzyć i twierdzili, że nie, to nie mogą być NLAWy, taka nowoczesna broń. To muszą być te stare wyrzutnie LAW, czyli pocisków niekierowanych, które były opracowane jeszcze w latach 70. No bo jak inaczej? A tutaj nagle potem się okazuje, że w rękach Ukraińców są te właśnie takie potężne kobyły pocisków kierowanych. I to w jakiś sposób też skłaniało Amerykanów do tego, żeby troszeczkę wydatniej Ukraińców wspomóc. I to z tego, co było widać, to bardziej właśnie Brytyjczycy byli bliżsi chociażby też takiej, można powiedzieć, optymistycznej postawie, jaką też i reprezentował świętej pamięci generał Skrzypczak. Bo warto tutaj przypomnieć, że on również należał do tego grona osób, które na początku 22 roku uważały, że Ukraińcy się obronią. Ale wracając jeszcze właśnie do tych planów, to tutaj one polegały na tym, żeby stopniowo umieszczać poszczególne jednostki albo ich elementy na tych pozycjach wyjściowych, które były potrzebne założnemu. Tylko problem polegał na tym, że bez ogłoszenia stanu wojennego wojsko nie mogło dostać dość zasobów, na przykład benzyny, do tego, żeby przetransportować cały sprzęt w odpowiednie miejsca. Dlatego wykorzystywano do tego, uwaga, manewry. Dalej, bez stanu wojennego, chociaż ogłoszonego w kilku obwodach, wojska ukraińskie nie mogły od tak sobie wejść na czyjeś pole, nawet jeżeli było ono z taktycznego punktu widzenia istotne, żeby je umocnić, tam sobie wejść jakimiś koparkami i zacząć kopać i robić jakieś umocnienia, ziemianki. Wojsko nie miało do tego prawa. Także władze cywilne, unikając tego typu działań, jak właśnie przyjęcie odpowiedniego stanu wyjątkowego, to na dobrą sprawę mocno krępowały ręce wojskowym. No a właśnie do tego jeszcze tutaj dochodzi ta kwestia tej nieufności założnego i tak na dobrą sprawę też i reszty generalicji do obozu władzy. I trochę też nawet do dzisiaj tej nieufności zostało, bo warto przypomnieć o tym, że chociażby generał Syrski, kiedy planował to swoje uderzenie na obwód Kurski, a więc już na de jure terytorium Rosji 2 lata temu, no to on na przykład nie wtajemniczył generała Budanowa, a on wtedy był właśnie dowódcą chóru. Więc to też było bardzo ciekawe. Zamiast tego powierzył działania wywiadowcze wywiadowi wojskowemu, który był bezpośrednio podporządkowany

0: dnia, że poświęcasz temu samą książkę?
1: No tutaj przede wszystkim ten pierwszy etap wojny, on doprowadził do tego, że mocno zmieniła się narracja i taka optyka, jeżeli chodzi o Ukrainę. I moim zdaniem ten opór z tych pierwszych tygodni, on doprowadził też do tego, że pękły pewne szklane sufity, które ciążyły nad Ukrainą. I przede wszystkim, ja o tym też wspominam w zakończeniu do książki, te szklane sufity dotyczyły przede wszystkim...
0: Dostawy broni?
1: Tak, dokładnie. Dostawy broni, to jaki geopolityczny kierunek może obrać Ukraina i gdzie może dojść. Więc moim zdaniem to zwycięstwo w kampanii północnej, to, że udało się obronić stolicę, a potem odzyskać niemały kawał terytorium, to doprowadziło do tego, że zaczęto inaczej postrzegać też Ukrainę, jeżeli chodzi o jej podmiotowość na arenie międzynarodowej. Bo pamiętajmy, że bardzo długo, nawet do roku 22, przede wszystkim spoglądano na Ukrainę jako na tak naprawdę strefę wpływów Rosji. I podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Tymczasem nagle się okazuje, że Rosjanie przegrywają, wycofują się, ponieśli bardzo duże straty sprzętowe, ludzkie, a do tego jeszcze trzeba pamiętać, że właśnie na północy Ukrainy użyto bardzo wielu oddziałów, jednostek powietrzno-desantowych, sił specjalnych i to właśnie te oddziały też poniosły dotkliwe straty osobowe. I te straty są takie, że ich się szybko nie odkuje. To nie jest jak właśnie jakaś gra komputerowa, prawda? A mniej więcej wrażenie czasem było takie, że niektórym właśnie się wydawało, że no tutaj będą działać takie podobne mechanizmy w jakiejś grze strategicznej. To znaczy, że kto będzie miał więcej żołnierzy z lepszymi charakterystykami sprzętu, to będzie musiał wygrać. Albo tak jak na przykład w tych grach w te czołgi. No to tak samo, jakiś tam lepszy pancerz, lepsze charakterystyki, no to musi wygrać. Tylko, że w takiej grze komputerowej no nie powstanie problem tego, że nagle się silnik przegrzeje, zabraknie benzyny, zgłodnieje załoga czołgu albo wpadnie w panikę. Melina w SC Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
2: Armata jednak ma swoje lata.
3: Tak w szkole, kolega do kolegi. Stary, ale masz armatę.
4: Oj, panowie.
5: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka Pogody dobrze się słucha.
6: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
4: Wojtek Synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
7: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel. Co decydowało wtedy, jakie, nie mówię o tych generalnych błędach rosyjskich, do tego zaraz jeszcze wrócę, ale te pierwsze dni przy ataku na Kijów, czy w ogóle ten atak z północy, co tam zadecydowało o klęsce Rosjan i o sukcesie Ukraińców? Po jednej i po drugiej stronie.
2: No to przede wszystkim, jeżeli chodzi o Rosjan, plany, które nie uwzględniały całej masy zagrożeń. Biorąc pod uwagę to, że po stronie rosyjskiej za planowanie głównie zabrały się siły specjalne, czyli na przykład FSB, no ale też i GRU, czyli no rosyjski odpowiednik HURu, można powiedzieć. I wydaje się, że oni nie uwzględniali całej masy zagrożeń ze strony wojska ukraińskiego. Po prostu z góry sam opór. Zdecydowany masowy opór, bo w jaki sposób postrzegano wojska ukraińskie? Że to jest w dużej mierze masa, która po prostu się podda. Albo rozejdzie się po domach.
1: Jak w 14.
2: No, jak na Krymie mniej więcej. Krymie. Część przejdzie nawet na stronę rosyjską. I będzie super. I tutaj można powiedzieć, że poniekąd ten sukces na Krymie, on stał się pewnego rodzaju gwoździem do trumny dla Rosjan.
1: Bo obudził Ukrainę.
2: Dokładnie. Uczulił Ukraińców. Rosjanie ignorowali i mam wrażenie też, że i na Zachodzie, i w Polsce też ignorowano to, że to nie było tak, że na Krymie wszyscy myśleli tylko o tym, żeby się poddać. Wbrew pozorom, te przechodzenie na stronę Rosjan, jeżeli chodziło o większych żołnierzy, ono ma miejsce dopiero pod koniec operacji krymskiej. Kiedy ci żołnierze się zorientowali, że ten nowy rząd w Kijowie, ten prozachodni, jest bierny. Nic nie robi. Ale tam przez pierwsze doby, a być może nawet tygodnie, to w niektórych oddziałach się żołnierze szykowali do walki. Do tego, że dostaną rozkaz, więc oni wtedy wytoczą czołgi, BWP i zaczną rozstrzeliwać po prostu te całe zielone ludziki. I mam wrażenie, że Rosjanie to zupełnie pominęli i skupili się tylko na tym, że tam kilka tysięcy tylko żołnierzy ukraińskich wyjechało na tą tak zwaną Wielką Ukrainę, poza Półwysep. Tylko oni nie brali pod uwagę jednego, że nawet wśród tej grupy liczne grono stanowili żołnierze pochodzący z Krymu. Tak samo jeżeli chodzi o tych żołnierzy, którzy zostali albo nawet i przeszli na stronę rosyjską. Owszem, przeważnie na stronę rosyjską przechodzili ci, którzy mieli pochodzenie rosyjskie. To prawda. Ale też pamiętajmy, że większość żołnierzy pochodziła z Krymu. Tam były ich rodziny i to też nie jest tak, że Rosjanie brzydzili się takimi rzeczami jak chociażby szantaż, że potną czyjeś dzieci, żonę. No bądźmy poważni. Wszyscy widzieliśmy, co Rosjanie robili w roku 22. Myślę, że tutaj te klapki, mity o rosyjskie duszy no już powinny definitywnie odejść po prostu. Nie powinno już być zupełnie brane pod uwagę. Zwłaszcza jak jeszcze weźmiemy pod uwagę wcześniejsze historie, jak chociażby rzeź Pragi, to co się działo w latach 44-45 również na ziemiach polskich, jakoby wyzwalanych
1: przez Armię Czerwoną.
2: Dokładnie. Więc tutaj nawet i w przypadku Krymu Rosjanie podejmowali się różnych działań, żeby po prostu ten opór złamać. Fakt faktem wtedy ten brak oporu ze strony większości władz ukraińskich pomógł. Ale wracając, ten sukces Krymu Rosjan w dużej mierze uśpił. I gdyby się oglądało w latach 20-21, początek 22 roku, te rosyjskie kanały na YouTubie, jak oni się tam przechwalają, jaką to nie mają broń, wyposażenie i tym podobne, to czuć tam było jedno. Takie podejście z ogromną wyższością do Ukraińców. Zupełny brak wiary w to, że Ukraińcy podejmą się jakiegoś twardego oporu, takiego, który stępi ostrze właśnie tego rosyjskiego blitzkriegu. Oni się czegoś takiego nie spodziewali. Zupełnie. Czego jeszcze oczekiwano? Że ludność ukraińska masowo przejdzie na ich stronę.
0: Słuchacie Meliny w S-Rock.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną z wami dr Marek Kozubel.
2: Ja uważam, że żadnych czołgów pod Suwałkami nie będzie. Kolejna kwestia, to jednak nie wyklucza różnego rodzaju działań, jak to się często mówi, poniżej progu wojny.
1: Chociaż dzisiaj już nie wiadomo, co jest tym progiem wojny.
2: No dokładnie, ale wtedy nawet, moim zdaniem...
1: Nie wiem, zhakowanie elektrowni, czy że jakiś pocisk nie wiadomo skąd, wybuchający gdzieś?
2: Mogą być bomby, mogą być właśnie jakieś ataki cybernetyczne, co jeszcze, działania szpiegowskie, albo robienie jakimś tam... irytujących rzeczy, pokroju puszczenie balona szpiegowskiego z Białorusi, być może jakieś działania znowu z migrantami na granicy, tego też nie można wykluczyć. Dalej, na co jeszcze można zwrócić uwagę moim zdaniem? Przede wszystkim na to, co się będzie działo w krajach nadbałtyckich.
1: Jeżeli właśnie, już się o Narwę spytać, bo Narwa jest na tym topie potencjalnych celów rosyjskich, że tam nagle jakaś republika narewska ludowo-demokratyczna powstanie rosyjska o wymiarach mikroskopijnych, ale jednak na terytorium kraju NATO, na przykład tak, taki scenariusz, nie?
2: Owszem, coś takiego może być, jakieś takie działania podprogowe, ale no, w każdym razie wiele to też zależy od tego, jak Estończycy się na to przygotują. Ale fakt faktem, oni są na to mocno narażeni, bo właśnie na wschodzie ich państwa no to mieszka bardzo duża liczba mniejszości rosyjskiej i ona może tutaj stworzyć takie pewne zaplecze dla rosyjskich służb po to, żeby wywoływać jakieś turbulencje lokalne. Jak Rosjanie mogą wykorzystać te turbulencje? Moim zdaniem do tego, żeby zniechęcać kraje NATO do dalszego wspierania Ukrainy, po prostu do
1: się skupili na Bałtach.
2: Chociażby.
1: Że co, że Rosjanie wysyłają komunikat, odpuścimy wam Bałtów, ale wy się odczepcie od Ukrainy, tak?
2: No chociażby. To coś takiego może być, bo powiem szczerze, ja sobie nie wyobrażam, żeby w tych okolicznościach, które są teraz, gdzie widać, że te wiatry wojny wieją już niekoniecznie na korzyść Rosji, to jakoś mi się nie wydaje, żeby oni ryzykowali otwartą konfrontację z NATO, nawet biorąc pod uwagę coś takiego, że państwa nadbałtyckie, nie wiem, no nie mają przestrzeni, głębi strategicznej i można je relatywnie szybko zająć. No ale pytanie, czy Rosjanie są w stanie wyasygnować dość zasobów i wojska do tego, żeby taką operację przeprowadzić? Raczej nie.
1: To pytanie, to co Donald Tusk chciał powiedzieć?
2: Moim zdaniem pewnie chodziło o uczulenie, o pewną czujność, pobudzenie czujności.
1: Czyli?
2: Użył, znaczy i nas, Bałtów, innych państw.
1: Bałtów to chyba nie trzeba uczulać. A już na pewno nie polski premier.
2: Znaczy tutaj ja bym powiedział tak, możliwe, że niektórych i tak, bo tutaj też mieliśmy niedawno do czynienia z taką sytuacją, że przedstawiciele jednego z państw bałtyckich, nie pamiętam, czy to była Łotwa, czy Estonia, poprosili władze ukraińskie, by no tam nie mówiły, że Rosjanie coś tam chcą robić im złego. Dość dziwna i osobliwa to prośba, zwłaszcza z uwagi na to, że Rosjanie faktycznie w social mediach już tam próbują rozkręcać chociażby ten wątek rzekomej Republiki Narewskiej, ale z drugiej strony nawet były szef MSZ-u litewskiego, sam wysmarował bardzo długi wpis na X-ie, gdzie tam mówił wprost, że no istnieje duże zagrożenie i nie ma co tutaj mieć pretensji do Ukraińców, że uczulają innych. Ukraińcy, można powiedzieć, że biorą przykład z tego, co ich spotkało. U nich władze cywilne same nie chciały wierzyć w wojnę pełnoskalową. A co się stało 24 lutego 22 roku? Więc on tutaj sugeruje, że obecnie władze, być może niektórych państw zachodnich, stawiają się siebie same właśnie w podobnej sytuacji, co władze ukraińskie w przededniu rosyjskiej inwazji. I nie chodzi o to, że będzie miała miejsce taka sama inwazja, ale Rosjanie mogą się podjąć jakieś działania.
1: Czyli według ciebie trzeba się na to szykować. Donald Tusk mówił do przywódców Zachodu, zwłaszcza tych niewystarczająco zmobilizowanych wobec rosyjskiego zagrożenia i prowokacji, tak?
2: W mojej ocenie raczej tak, bo wątpię, żeby mu chodziło o klasyczną wojnę pełnoskalową. W to raczej nie wierzę.
1: O, i to jest jakiś optymistyczny akcent w tej rozmowie. Oby. Bardzo ci dziękuję. Doktor Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022, był gościem moim, waszym, państwa w Myli. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: wrażenie, że to było dosłownie chwilę temu, jakby godzinę, gdy mówiłem Państwu w piątek po południu, a nawet w południe samo o 12, żegnając się, że życzę dobrego weekendu. A tu już niedziela i jest po 14, czyli z weekendu zostało w sumie bardzo niewiele. Ale część z tego czasu jeszcze Państwu ukradnę, znaczy jeśli Państwo będą słuchać radia, które nazywa się SK Rock. Do 18, kultowe niedzielne historie. Jaro Sobierajewicz, zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze.

Crazy Town i Butterfly. A teraz o człowieku, który nazywał się Ronald James Padavona. Mogą Państwo nie kojarzyć, choć niektórym gęba się uśmiechnęła. Tak naprawdę nazywał się Ronnie James Dio, który przychodził na świat w roku 1942. To był człowiek z New Jersey, który karierę muzyczną zaczynał w młodym wieku, chyba lat 15. Nie dokończył studiów, ale wyrobił sobie w tak zwanym międzyczasie na studiach i w szkole średniej staż w kilku rockowych grupach. Jego pierwszym takim poważnym projektem był zespół Elf, który mógł sobie zapisać największym sukcesem to, że otwierał koncerty Deep Purple. I bardzo dobrze tak się stało, bo tam wpadł w oko gitarzyście tej kapeli Richiemu Blackmore'owi, który po odejściu z Deep Purple zrekrutował go do założonej przez siebie grupy Rainbow. Ale dla nas to, co najważniejsze, to wydarzyło się w roku 79, gdy po odejściu z jego zborna, czy też wyrzuceniu, jak kto chce, niech tak sobie pomyśli i powie, został nowym wokalistą Black Sabbath. No i co śpiewał choćby w tym numerze, który teraz Państwu zagram. Heaven and Hell. Mówię o nim w czasie przeszłym, no bo taka jest niestety smutna okoliczność, że wczoraj była 16. rocznica śmierci gościa. Niewysokiego, ale o naprawdę wielkim, wspaniałym głosie.

0: Arachia, zespół Kult. Historia tej piosenki ma swój początek w podziałach, jakie następowały w rodzinach, gdy ktoś na przykład wyjeżdżał na zachód i z tego zachodu do tego naszego prześnego i szarego PRL-u nie wracał. No i potem faktycznie pozostawał już tylko jakiś kontakt dosłownie przy pomocy pocztowego znaczka. Bo tam pojechać przecież nie można było, a oni jakby wrócili, to by już ponownie wyjechać nie mogli. A teraz mam wrażenie, że ta piosenka opowiada o tym, co dzieje się na naszym polskim już podwórku. W tej wolnej, pięknej, kolorowej Polsce też jesteśmy podzieleni, chociaż trochę inaczej. Ace of Spades, za moment Lemmy i Motorhead.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
7: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Lux Torpeda. Piękna piosenka o tym, że nawet kiedy człowiek ma już trochę lat na karku, a w lustrze spogląda na nas twarz starego dziada, to nadal może być fajnie. I o tym właśnie jest ta piosenka. A propos starego dziada, Keith Richards, proszę się nie obrazić, nieśmiertelny człowiek, tak oni mawiają, wypadki samochodowe, narkotyki, a to został porażony prądem, a to działy mu się na przykład różne niebezpieczne przygody z narkotykami i wypadkami na scenie. Mógł zginąć też od sterty książek. Gitarzysta opowiadał już historię wielokrotnie, jak to 16 maja 98 roku, więc dokładnie 30 lat temu był sobie u siebie w chacie i w bibliotece wszedł na drabinkę, by wziąć książkę o badaniach Leonardo da Vinci na temat anatomii. Aż tu nagle się poślizgnął, no i pociągnął za sobą tomiska książek. Jedno, drugie, trzecie, 50. W wyniku tego wypadku muzyk złamał sobie 3 żebra, no i zespół był zmuszony te 30 lat temu do przeniesienia koncertów. No ale znowu przeżył.

0: jak udało się Państwu wygrać zaproszenie na nasz City Break w Atenach i spotkanie z Iron Maiden. Kolejny świetny wyjazd, który organizuje SK Rock. Obiecuję, że to nie jest ostatnia taka impreza. Jeszcze sporo fajnych takich rzeczy przed nami. 15. Pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii zakończona. Drugą rozpoczniemy już za moment od piosenki Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Nickelback, How You Remind Me of S Rock. A teraz zapowiedź albumu, który ma nadejść w czerwcu, zdaje się 5. zaplanowane z premiera albumu Sanctuary grupy Evanescence. Tym, co zapowiada krążek, jest piosenka, którą teraz Państwo usłyszą. Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Better Man, zespół Pearl Jam. A teraz o Felicjanie Andrzejczaku, który miałby dzisiaj urodziny. 78. Jeden z trzech, jeśli dobrze pamiętam, wokalistów Budki Szuflera, ale mówią, że ten najlepszy. No, jeżeli się śpiewa w takich numerach jak Czas Ołowiu, czy w Jolce, Jolce pamiętasz, no to chyba jest coś na rzeczy. Nie wiem, czy Jolka pamięta, ale my, panie Felicjanie, będziemy pamiętać do końca.

0: Państwo pewnie odliczają już dni, godziny, a może nawet i minuty do koncertu zespołu Metallica w Chorzowie. To naprawdę bardzo, bardzo blisko. Zatem życzę przyjemności samej. Mam nadzieję, że Metallica w formie, choć zdaje się, że jest, bo ktoś, kto był na wcześniejszym koncercie na tej trasie, opowiadał, że panowie niczym jak wino. Im starsi, tym lepsi. The Cardigans i Raise and Rewind już za chwilę w Westerok.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

Rejoice i Def Leppard. A my wracamy do muzycznego kalendarza. Wczoraj swoje 80. urodziny miał człowiek, który był kiedyś strasznym sztywniakiem. Gościem, który cyzelował każdy dźwięk, był perfekcjonistą od pierwszej do ostatniej nutki i przez to był też, bywał, nieznośny dla swoich współpracowników. Gościu, który założył zespół Giles and Fripp, który w 69 roku zmienił nazwę na King Crimson, karmazynowy król, absolutna legenda rocka progresywnego. Mówię o tym, że był kiedyś sztywniakiem, bo w czasie pandemii jego partnerka zmieniła go nie do poznania, ale to już zupełnie temat na inną rozmowę. Na te 80. wczoraj urodziny wszystkiego dobrego życzymy Robertowi Frippowi, żeby no, zdrowie go się trzymało. W tym wieku to chyba zdrowia życzyć najlepiej, najbardziej wypada. Epitaph.

0: Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, ale jeszcze wieczoru nie ma. Na razie jest popołudnie. Zbliżamy się powoli do godziny 16, co oznacza półmetek niedzielnych kultowych historii. I Jarosław Sobierajewicz jeszcze do 18, razem ze mną już za moment. Scorpions.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór.
2: Czekamy na Twój głos na skrock.pl.
1: SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Scena Progresji. To będzie miejsce, gdzie będzie można spotkać się z zespołem Garbage i posłuchać choćby tego nagrania. Stupid Girl. A czy będzie okazja, by spotkać się z The Rolling Stones? Ha, to jest dobre pytanie. Wiemy o tym, że panowie mają bardzo ciekawe plany dotyczące promocji najnowszego krążka, ale czy w ramach tychże planów będzie okazja na spotkanie z nimi tutaj u nas? Jeszcze tego nie wiem, ale jak się dowiem, obiecuję, że państwu zaraz to przekażę. Nowa piosenka Stonesów już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dreams. Z bogatymi muzykami jest tak, że mają mnóstwo posiadłości, ale i tak zwykle trzymają się najchętniej jednej związanej z ich dzieciństwem, dorastaniem. Tak jak na przykład Bono, mimo tego, że ma dom na przykład w południowej Francji, czy apartament w Nowym Jorku, najchętniej mieszka u siebie na przedmieściach Dublina. Tak on mieszka w niewielkim Palm Springs, słynnym raju dla emerytów na kalifornijskiej pustyni i powoli zaczyna tym emerytem być. No, może przesadziłem. W każdym razie ma 53. urodziny gentleman, który teraz dla Państwa zaśpiewa razem ze swoją kapelą o nazwie Queens of the Stone Age. Make it with you. Tym gościem, który ma dzisiaj 53. urodziny, jest Josh

0: żart, który stał się bardzo poważną sprawą. Pamiętam, gdy usłyszałem ten numer w pewnej grze piłkarskiej, na pewno konsolę. I wtedy pomyślałem, tak się wchodzi do mainstreamu. Blair i Song 2 w Esterok. A teraz odrobina niecierpliwości. Będziecie Państwo oczekiwać, ja też będę, na spotkanie z pewnym Kanadyjczykiem, który nazywa się Brian Adams.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: Reklama.

Bardzo bym chciał, by ta nowa piosenka Michaela Stipe'a, I Play the Fool, była taką jaskółką zapowiadającą powrót, państwo doskonale wiedzą, jakiego zespołu. No bardzo bym chciał, bo nigdy z R.E.M. okazji spotkać się nie miałem. No i obawiałem się przynajmniej, że już więcej okazji mieć nie będę, ale może jest takie powiedzenie, by nigdy nie mówić nigdy. Czas na bohatera, który rok temu obchodził swoje okrągłe 60. urodziny, w tym już 61. Gościu, z którym nie było mi jakoś specjalnie nigdy po drodze, nie do końca rozumiałem tego, co dzieje się w jego łepetynie i tego, jakie dźwięki wychodzą spod jego palców. A jednak to postać legendarna i ciesząca się wielkim uznaniem i ja to absolutnie szanuję. No i teraz będę w związku z tym dla państwa miał piosenkę jego projektu o nazwie Nine Inch Nails. Trent Reznor, choć tak naprawdę to Trent, to jest jego drugie imię. Pierwszym jest Michael.

0: Gdyby Państwo odwiedzili Aberdeen, czyli rodzinną miejscowość Kurta Cobaina, to to Come As You Are, czyli tytuł tej piosenki, zobaczą Państwo na tablicy przy wjeździe do miasteczka. Zespół Nirvana na chwilę przed 17. Jeszcze godzina nam zostaje tych kultowych niedzielnych opowieści. Będziemy wspominać sobie Toma Petty'ego. Po 17 będzie także Chris Cornell. Niestety, znowu smutna rocznica. Zawsze przeklęty ten 17 maja. Dziś znowu będziemy mówić o kolejnej rocznicy śmierci lidera Soundgarden. Ale pierwsi po 17 zagrają Måneskin.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: piątek była rocznica poznania się Paula McCartneya razem z Lindą, czyli tej pary, która potem tworzyła zespół Wings, który to w oryginale nagrywał piosenkę, którą potem przerobili właśnie ci panowie. Guns N' Roses, Live and Let Die. Ciekawe, czy zagrają to 4 albo 6 czerwca w Polsce, a może na obu koncertach, a może nie zagrają wcale. Kto ich tam wie? Violet Grohl teraz, czyli córka Dave'a w piosence, która zapowiada jej pierwszy debiutancki pełnowymiarowy album.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dama Porno, Twoja Generacja. A teraz przenosimy się znów w czasie do 17 maja roku 87, gdy o 10 rano w posiadłości Węczino w Kalifornii, posiadłości Toma Pettiego, jego córka zobaczyła ogień. I to taki ogień, który szybko opanował całą posiadłość. Tom Petty wspomina później, że musiał czołgać się, by być poniżej linii gęstego dymu. Dom w ciągu godziny spłonął. Na szczęście ocalała część studia nagraniowego w piwnicy. No i szczęście w nieszczęściu było takie, że wszyscy byli zdrowi poza gospodynią, która doznała poparzeń włosów i dłoni. I okazało się przy okazji, jak świetnych mają sąsiadów. Annie Lennox, która była w domu akurat, a była sąsiadką Pettiego, upewniła się najpierw, że mają ubranie i inne niezbędne rzeczy, a potem nawet chciała, żeby u nich spali. Znaczy u niej i zdaje się u jej przyjaciela. I policja ustaliła potem, że pożar został rozpalony celowo. Na podstawie wyraźnych dowodów ustalono, że był jakiś podpalacz, ale nigdy go nie złapano. Free Falling, Tom Petty.

0: jest w tym roku tyle koncertów, że człowiek naprawdę nie wie, na co jechać, a wcześniej jak zdobyć pieniądze na te koncerty, które sobie zaplanuje. Ale akurat spotkania z Limbicki sobie nie odmówię. To na początku czerwca. Dam Państwu znać, jeśli Państwo się nie wybierają, jak było. Za moment mój chyba ulubiony do dziś zespół nazywający się Faith No More. Z nim będzie już kłopot, jeśli chodzi o koncerty, bo Mike Patton i Ferajna nie palą się do tego, by wyruszyć i zagrać dla ludzi. Ashes to Ashes. Za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Potrzebują bezpieczeństwa i solidarności. Nie tylko ze strony władz, ale także społeczeństwa. Między innymi dlatego warto dołączyć do akcji Tęczowa Wstążka.
3: Często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć z tą osobą bezpiecznie. Chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
2: Mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world. Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Little Too High, The Black Keys, Westerrock. W maju 2017 roku cieszyliśmy się, słysząc, że Soundgarden są na amerykańskiej trasie koncertowej i że idzie im dobrze, że jest forma. No, nie spodziewaliśmy się, że to będzie koniec ich historii. 17 maja, więc te 9 lat temu, kończyli koncert w Detroit, Fox Theater, grając na koniec numer Slaves and Bulldozers, połączony z refrenem numeru Led Zeppelin, In My Time of Dying. Wtedy nikt na to specjalnie nie zwrócił szczególnej uwagi, ale z późniejszej perspektywy nabrało to innego znaczenia. Po występie Chris udał się do hotelu, zjadł kolację, wykąpał się, a potem dzwonił do żony Vicky. Zawsze to robił zresztą po koncertach, ale tym razem był w słabej formie, więc Vicky, kiedy już skończyli rozmawiać, poprosiła ochroniarza, by ten sprawdził, czy wszystko u niego dobrze. Już było po północy i to już był 18 dzień maja, gdy Martin Kirsten, ochroniarz artysty, zapukał do jego pokoju, a gdy ten nie otworzył drzwi, to je po prostu sforsował. No i znalazł 9 lat temu nieżyjącego Chrisa Cornella.

0: piosenka, która powoduje, że mam delikatny rumieniec zawsze na twarzy, ale ja nie będę Państwu teraz tego wyjaśniał. Myślę, że niektórzy mogą się domyślać, o co chodzi. W szczególności panowie. 18:00 to już koniec kultowych niedzielnych historii. Ja Rosy Bierajewicz uprzejmie dziękuję. Teraz stery Westerok przemie Ola Galanc za moment jej gość i drogowskazy. A my słyszymy się jutro po 9:00.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
8: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko.

0: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.